kilo kele kama wane kilo kele ka utefa kilo kele ka kama loma uadwa uakwa